Esawa, wanok radio buntu. Esawa, zili nyezo kumacha. Budde bwa kalasa mayanzi. Webale kuuliriza radio buddu. Tulo terere, tufunembele yo moyo. Anti-program tumusinze guse. Tugwam tumusinze. Kumayengu ga.